ninje duje dongpo cherwi tu leme samje towa ra ti tie chergi tadu onpyun zanje tie longti yongje ta pu sawa xie